0: bardzo to chatne, wstrykał mu się trochę, nic nie wiem. Dużo, bo mocno jest ciemiel, dużo tażnia, jedna para, ale dużo to chatne przypisy. Wykia sama ich nie wojtu, kiedy kia są, że ci moje. Dużo
1: chatne, dużo chatne.
2: Attends, c'est 113-255 que DFR, ordinateur véhiculaire non fonctionnel.
3: 12 à 31-136.